discussão. Se até este dia, o último centenário, a extensão da presença de Tibã Tsocho, que nasceu em Japão, da Ilha, por você, Tani Punukami, da Tita Sessorna, Bond Salmani, e o Marco Cavosa, a Lucuna Posto, Tani Punukami, Rubo São Nicolás, e Tomar Lis, e Tita Gasma, Rogana Sessorna, Nolivia Tsani, no Marco, e para o Tchaki Kusha. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarz